Zabrałeś mi obie, zabrałeś mi obie. Jedna się wydała, jedna się wydała. Jedna się wydała, druga leży w grobie. Jedna się wydała, jedna się wydała. Jedna się wydała, druga leży w grobie. Gdzie ino widzę, niemiła mi droga.

matko, moja kochana, i klęknie aż na kolana. Błogosław, matko, na wojnę i

syno kochany, tyś jedyna nadzieja moja. Na wojnę idziesz, pewnie w tam zginiesz, bo moje serce tak

Hejże Dana, chłopcy nasi, wyorali dróżkę Kasi, a Kasia się z tego śmieje, kto zaorał, niech zasieje. A Kasia się z tego śmieje, kto zaorał, niech zasieje. Ej, wylazła na drogę.

prene check, zi pe voie, s-o victorie, caca, s-o victorie. Hey! A ja sobie do dziewczyny, tak się spiewuje.